0: doktor.
1: To znaczy, że miałem wieczy. A wieczy bywaj paraliz.
2: Also, das Kamelchen von der Jungfrau Maria.